0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi chilebal. Sakas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal chishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chakchakish. Yo obi.